0: Radio KFOR.
1: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.
2: Todo el mundo a bailar con el Rampi.